życiu wiju epik noja. Janga dart bus jest bardzo zmaja. Szronika, dył amborowa, synyszkiel, tanobanuci.